0: Krzyka Prywni Saksonski Radio, jako Chemnitz, taki znany jako Zaksko Kamienice, jako Karl-Marx-Stadt, Strassen der Nationen, tady nowa hudbus, zespół to je Feel to Feel, nowa pisnička, znany jako Burn Down Babylon. Dobry den, gledate to, słuchate to, to budu najlepsze pisnička pro was. A teď, pozor na nowe hudbu, znana grupa Feel to Feel, nasled.
1: Chemnitz ohne Rentner, wie leer wär das denn? Chemnitz ohne Nazis, wie heil wär das denn? Chemnitz ohne Studenten,
0: gibt's hier Studenten?
1: Eine Lobby für die Jugend, wie geil wär das denn?